Dajembisi, Maje, Ogene, Targile, Jésus, Saint Matthieu, Orosure, Matthieu, Golo Coretogo, Dogre, Dinenjo, Le Concoutre, Togo, Dogremi, Carnagoro, Jogo, Jésus, Olandje, Panjaje, Liapana, Togo, Ngokoin, Da Majele, Ao Inga, Assis, Sensia, Jo, Baba, Ojetar. Togo ndike taleida akazi. Mbare taleida arde uje joje mundaje be. Dawsei darsi golje tale. Togo mbade ku talede tobeida. Ula marije lokwa donande le si arde ngol tare. Ule mbare talede tobeida. Uye de dogo gure ala elem de nje ta lambolem. Mola si targu togro, didiba ogu jenga konsije lo diada ala andige se sito. Didiba yanjede karde nada ala andige se si yato. Targu togro ya mola si, togo deuje joje, mondaje be danside, dar monde asnaba, ndejne bomge dara nele, didiba ndeje kana akarde. Logo deuje joje mondaje be doa dona kene nombaramle misi dande denya.

mana dom ne je jim de kamong mi gade makawa i dole ne gru gru la tari ne da kawa da asa ne da manja lam lam gubele dubai le kamong ma yo kula tari lele mama debi passage